Mungua ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinumumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya zvinadikana ndi izvi. Kukoya madzi muzinghali penu muzvigubu zvakuchena zvinamuvhalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyaleka yachitonhora musati mayamwa. Kuita madu pa munhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvankhosa, mulemerero wathu ukulu ndi nkhosa. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako, paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.

la bonne vita ni ku in ukuteka siku rutum tu chaka mina no dindirika pakuta la bonne vita ni ku in ukuteka.

0: Imai basi mvura yakavaizwa yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
1: Dikai zvaka

Sere makome mashano miseswa nemusajongola kuita misere ndona 20:58 minutos nyamasi chitatu chakalaka mazuva rekuita mashano mwedzi uno mwedzi wamusekwa taiti mwedzi wakatoto mwedzi wechisere wegorero zviri zviri makomaviro makore makore anokwana kuita matandatu tinomuti usiku wakanaka kumuremese vapurikere vanodeka radio musambiki muri kumabvazuva kumavirira

tsumabasa makuwani ane ubabamu. Ngokudaro kovanoti majimambo arikuzova ari mukati mobandla rikuzoitika mudhorobha rechimoyo. Vanodwa kunga vane ubaba wakuwani maningi nekuremekedzwa. Kuna zvese zvinovisa ribudiriro mukati mwezviya zvinotambudza uye nezviya zvinovisa ribudiriro mukati zvinovisa ribudiriro.